0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj przypomnę parę piosenek piosenkarki Steni Kozłowskiej, która urodziła się 28 września 1936 roku. Usłyszymy ją w piosence pod tytułem Czy to walc? Daj mi świat i ja nie tęsknię za nikim. Może teraz mając 90 lat zmieniła zdanie i tęskni, ale niestety nie wiemy za kim tęskni i nie musimy to wiedzieć. Za to wiemy, że wylansowała piosenkę Czy to walc? Nie zaczynaj, a droga, ach, Bóg wie gdzie. Niestety tych dwóch ostatnich nie mamy. Dzisiaj niedziela, 27 wrzesień, imieniny Damiana, Amadeusza, Wincentego i Urbana. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą urodziny, imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Stenia Kozłowska śpiewa, czy to walc.

Krystynia Kozłowska jutro będzie miała 90 lat. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu produkowanej przez State Meat Market w Parma. W State Meat znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meat oferuje oprócz wyrobów masalskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meat pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do State Meat kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam. 216-398-0183.

Sądzę, że rozpoznali Państwo głos Eleni w piosence Nie uwierzysz mi. Pewnie nie uwierzysz mi. Jesteście Państwo zaproszeni na 36. doroczny Polski Festiwal do Kościoła Świętego Stanisława w Cleveland, który będzie miał miejsce 2, 3 i 4 października. You are invited to the Shrine Church of St. Stans in Cleveland, Ohio, for its 36th annual Polish Festival, October 2nd, 3rd, and 4th. Delicious Polish cuisine, 3 premier polka bands, Veterans Solutions, Games of Chance and Vendors, and new this year, there is elevator for those that can go on steps, and beer garden. That will take place at St. Stan's Social Center, 6601 Baxter Avenue in Cleveland. If you need more information, you can call 216-341-9091. I will repeat, 216-341-9091. Food will be served from 5 till on Friday from 5 till 9, on Saturday from 4 till 9, and Sunday from 11 till 4 p.m. Everyone is invited.

Daj mi świat, śpiewała Stenia Kozłowska. Pierogi to kulinarna ikona Polski. Symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sofis Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights, telefon 216-341-5910. Sofis Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sofis Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi Heinen's, Drug Mart, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sofis Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sofis Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sofis Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego

Zależy. Każda okazja może być czymś bardzo specjalnym i niezapomnianym, zwłaszcza gdy podkreślimy jej uroczysty, niecodzienny charakter radiowym koncertem życzeń. Jest to także najmilszy i pełen wymowy dowód pamięci. W sprawie radiowego koncertu życzeń proszę dzwonić do mnie na numer 216-641-7528 albo 310-741-3337. Powtarzam, 310-741-3337. Będę Państwu bardzo wdzięczna za zamówienie koncertu życzeń.

0: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with a Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart.

jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że się za mnie ze wstydu mieni, kiedy wreszcie zmądrzeję już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem, poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się rodzi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd, skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś wisła.

Moi drodzy rodacy, ważne jest, że wkrótce będziemy głosować i musimy wiedzieć na kogo. Czy znowu chcemy, żeby granica była otwarta i pieniądze podatników były wydawane na przestępców, a obywatele byli traktowani drugorzędnie, by demoralizowano dzieci w szkołach, by opróżniono więzienia, zniesiono policję i zmieniono system rządzenia na komunistyczny. Dlatego te wybory są tak ważne i koniecznie trzeba głosować na właściwych kandydatów, jeżeli chcemy żyć w normalnym, bezpiecznym kraju, zabezpieczonym Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są tegoroczne listopadowe wybory, których nie można bagatelizować.